tramwaj przyjechał mi przez śniadanie. Bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd ty nie było go.

了。

Cheers.

Witam was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godziny 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem, Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez EWBN, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lech Janerka, MGX, Jarocin, Moja Krew, To ja, Twoja Krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego, możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze kierunkowskaz, to akurat, no powiedzmy, pewnego rodzaju quiz, który pozwoli wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikam przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Zespół Żywiołak pozdrawia słuchaczy radia Nowinki. Pozdrowienia od Krasnali.

Mamy dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień sierpnia i 215 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia, ale także Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a dzisiaj tak wakacyjnie dzień arbuza obchodzimy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to chciałbym Was na jutro zaprosić do klubu Hyde Park na ulicy Kamiennej 12, a tam, uwaga, uwaga, prawie że festiwal i to bardzo ostry, bo to Die Livios i Chaotian będą koncertować. Początek wydarzenia o 19.30, oczywiście serdecznie zapraszam do udziału. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować obejrzenie dzisiaj prawie że premierowego, bo dwa dni dopiero w kinach oficjalnie leci, a tak ogólnie to 3-4, czyli Spider-Man i całkiem nowy dzień, w którym to główny bohater, czyli Spider-Man, albo Peter, jak to wolimy, jest już dorosłym mężczyzną, który żyje samotnie, bo stara się nie wciągać bliskich w swoje relacje i moce. A przy okazji okazuje się, że nie zawsze można od tego uciec, bo chcąc chronić bliskich, musi podjąć walkę z przeciwnikiem, który jest bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek inny, z którym do tej pory się zmierzył. A film możecie obejrzeć na przykład o godzinie 18.10 lub 17.10 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tu chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską w ramach i z okazji Dni Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę jak co roku, po raz 21 już. A temat tegorocznej edycji wydarzenia to droga do życia. I właśnie tego hasła należy się trzymać, przygotowując prace konkursowe, a należy przygotować do 4 prac w formacie minimum 30x40 cm, które można przesłać. Może to być oczywiście również cykl tematyczny do 4 zdjęć. A pracę należy dostarczyć do dnia 8 października na adres Politechnika Krakowska, pawilon konferencyjno-wystawowy Kotłownia, ulica Warszawska 24, Kraków. Oczywiście można również wysłać, jak i dostarczyć osobiście. To jakby najważniejsza sprawa. Natomiast ja ze swojej strony dorzucę w ramach zachęty dla głównych zwycięzców albo główne nagrody. Są to nagrody pieniężne w wartości 2500, 1500 i 1000 zł. Oczywiście do wygrania za najlepsze prace. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę, że być może ten termin wydaje się jeszcze dosyć odległy, ale z drugiej strony to właśnie okres wakacyjny jest momentem, kiedy najłatwiej znaleźć inspirację czy pomysł na realizację cyklu, czy ewentualnie dobranie zdjęć do ogólnego tematu konkursu. Przypominam, droga do życia to jest tegoroczne hasło. Zapraszam do udziału w konkursie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia, bo później my zaczynamy działać. A z naszej strony oczywiście dobra jakość, ciekawa i dobra muzyka, fajne tematy połączeń, no i oczywiście niesamowita atmosfera. To wszystko oczywiście do Waszej dyspozycji. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki dzień w dzień i jak najgęściej. Dodam jeszcze, że jutro rano, poranek o godzinie 9, wieczorem o 21, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na wspólny rejs po oceanach muzyki. Natomiast dzisiaj wieczorem jeszcze możecie wysłuchać Nowineksu. Zapraszam serdecznie do Nowinek.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tylko mężczyźni, pan proszę.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek. A w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek.
2: Zabierzcie go stąd.
1: Pięć otomak.
3: Niech co, wyjdzie. Dlaczego? Ja się chciałem usłyszeć.
2: Niech pan wyjdzie.
4: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
5: Siemanko! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień. To się nazywa zmiana klimatu. Najpierw Felicia My System, a potem wesoły Romek. A oprócz wesołego Romka jest ze mną...
6: Cieszę się, że tu nie siedzicie, bo mnie właśnie ucho bardzo zabolało. Albert Pusa!
5: Jakub Green realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr.
6: Którego też bolą uszy.
5: Słuchawki mu krwawią, tak mi powiedział. I wszystko mi jedno z tego powodu. Dzień dobry!
6: Wieczór.
5: Dzień dobry, wieczór.
6: Pochmurno dziś.
5: Zimno, ale podąd jutro ma być ładniej. To była prognoza pogody z Radiem Nowinki. To co, typowy Kraków. Będzie o zawleczkach trochę.
6: Tak, z mojej strony jeszcze będzie trochę o takich dosyć niecodziennych znaleziskach.
5: Będą samochody, ale trochę od innej strony, więc proszę się nie wycofywać.
6: Bo z jego strony.
5: Tak, no ja nie umiem o samochodach, więc ja tylko o absurdach samochodowych gadam.
6: A ja tam jeszcze mały jakiś taki... Nie wiem, jak to nazwać. No, coś o giereczkach też, powiedzmy. Taki ja, akcent to giereczkowy.
5: Mój, bo ty też masz? Czy ja mam?
6: Tak,
5: tylko?
6: Będzie na sam koniec ode mnie akcent giereczkowy. Widzę, że od ciebie też w takim razie.
5: Tak, tak, tak. Mamy obaj w takim razie giereczkowy segment.
6: A muzycznie, no to dzisiaj z Kuby strony eurowizyjnie.
5: Tak.
6: A z mojej strony Forza Horizon 6 Release Party.
5: Tak, bo w naszym pliczku, gdzie wrzucamy sobie piosenki, które będą na dzisiaj, tam, gdzie zazwyczaj normalnie wrzucamy polską piosenkę, bo się okazuje, że nie będzie żadnej polskiej dzisiaj. Ja napisałem ESC Week, dajcie mi spokój.
6: No będzie, tylko nie będzie po polsku.
5: Tak. A Albert napisał, poprawił Polska na nie Polska i poprawił, napisał Forza Horizon 6 Release Party, dajcie mi spokój.
6: Także no ja się wniosek o wyjątek.
5: Także dajemy wam spokój z naszym pierdzieleniem.
6: Spoko.
5: No i trzeba tak zagrać to, co przyniosło nam dumę w ostatni weekend. Alicja i Prey.
6: Było dobrze.

0: Ja mam ciarę, jak słyszę tę końcówkę.
1: No, nie ma co. Jednak wokal normalnie jak dzwonę.
0: Najlepszy moim zdaniem w trakcie tego konkursu.
1: Damski tak. Ja uważam, że albański wokal też był super. Dobra.
0: Ewentualnie jeszcze Francja.
1: Kraków, bo to jak zwykle pierwszy przystanek na naszej GPS-owej mapie. W każdy poniedziałek po godzinie 20.
0: Zruszamy zawsze lokalnie.
1: W Krakowie ma powstać pierwszy miejski cmentarz dla zwierząt o nazwie Park Wiernych Przyjaciół. Proszę bardzo. W końcu nie będzie trzeba się głowić, gdzie tu pochować zwierzaka i można by nawet powiedzieć, że będzie można mu odprawić taki godny pochówek, bo jak dobrze wiemy, zwierzęta są również częścią naszej rodziny.
0: Tak jest.
1: Czego niektórzy nie rozumieją. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dawnej zieleni izolacyjnej huty imienia Sędzimira w Nowej Hucie przy ulicy Igołomskiej. Więc będzie to nowa huta.
0: Prawda? To bardzo daleko. To prawie na sam koniec. A, bo to w sumie tak całkiem niedaleko.
2: Wiesz, podejrzewam, że w środku miasta, że tam bliżej centrum, to raczej ciężko by było to wcisnąć.
0: To prawda.
1: No właśnie.
0: No to w sumie to blisko Grębałowa, więc to ma jakiś sens.
1: Teren jest zaplanowany na około 1,3 hektara i w sumie ma przypominać bardziej park niż tradycyjną nekropolię, więc poza tym, że będzie to, tak jak mówię, miejsce do pochowania swoich zwierzaków, no to jednocześnie będzie to takie miejsce, do którego będzie można się przejść, trochę uspokoić, będzie takim miejscem też właśnie dla takiej zadumy, jak to na niektórych też cmentarz potrafi być, co prawda. No, niemniej jednak projekt zakłada m.in. ścieżki spacerowe, ogród zadumy, tak jak mówię, i zachowanie istniejącego drzewostanu. Więc drzewa nie będą wycinane w celu postawienia takiej infrastruktury, że tak powiem.
0: No i fajnie.
1: No i fajnie. No, tak jak powiedziałeś, że to jest dosyć daleko. No to właśnie ta lokalizacja została wybrana też nie bez celu, ponieważ z dala właśnie od zabudowań mieszkalnych, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców. Jeszcze! Tak, to tutaj możemy chyba nawiązać, myślę, że pomyśleliśmy o tej samej sprawie, czyli Tor Poznań. Prace przygotowawcze mają potrwać do końca tego roku. A budowa planowana jest na lata 2027-2028. Otwarcie przewidziano na koniec 2028 roku. Więc jeszcze tam powiedzcie swoim zwierzakom, żeby poczekali.
0: Ja pierdzielę. To ja może trochę rozjaśnię ten temat. Ja powiem politycznie i żartobliwie, to nieźle tam wjeżdżają w tej Radzie Miasta przed referendum.
1: Bliżej tematów politycznych nie podejdziemy. A teraz Falls, Mountain at My Gates.

0: GPS w Radio Nowinki.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co?
2: PKP.pl.
1: Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
3: Wow.

0: C'è jutro będzie lepiej.
1: I to się w sumie zgadza w kontekście tego tematu, o którym teraz porozmawiamy, bo Albert, piłeś jakiegoś ty barka ostatnio?
2: W sumie tak, zdarzyło się jakaś jabłko mięta chyba, czy coś takiego.
1: Miałeś hasełko?
2: No było.
1: A widzisz.
2: Wydaje mi się, że jeszcze było.
1: To jeszcze mogłeś trafić na albo jakąś starą partię.
2: Bo... Przeterminowaną.
1: Bo aktualnie poznikały hasełka pod tym nakrętek dymbarka, no przecież, i zawleczek.
2: Przecież to kultowa rzecz. Jak oni mogli to tak zepsuć?
1: No, od 93 roku.
2: No właśnie. Ale co się stało?
1: Stało się to, że właściciel marki, czyli Maspex, specjalnie je stamtąd usunął.
2: Dlaczego?
1: Bo one znikają, ale nie na stałe, jak się okazuje.
2: Okej.
1: Okay. Bo wkrótce powrócą w nowej formule, w ramach nowej specjalnej akcji, której podobno, to chyba jeszcze nigdzie się nie pojawiło, ale podobno ma też Patec brać udział. Ten influencer Kuba Patecki, aha, krakowski. Były członek ekipy Freeza i podróżnik aktualnie. Zresztą bardzo polecam jego materiały. Audycja nie jest sponsorowana.
2: Tak, słyszałem, że jego filmy akurat faktycznie są ciekawe i wartościowe.
1: Tak, ja z podróżników, oglądam dwie osoby.
2: Okej.
1: Okay. Bo jeszcze i Wojtek. W każdym razie, wracając do sedna tematu, ma by się odbyć konkurs po prostu, w którym my jako konsumenci będziemy mogli nadsyłać swoje propozycje haseł, które potem będą mogły pojawiać się na nakrętkach.
2: Już widzę tam masę jakichś wiralowych hasełek na zakrętkach. Ja już widzę tam pewną liczbę dwucyfrową, która
1: ja widzę czterocyfrową
2: w internecie. No to też, może też, ale...
1: No, w każdym razie tak będzie. I zastanawiałem się, czy mówić o tym bardziej w jakimś większym czasie przyszłym, czy jak. Ale okazuje się, że ta aukcja chyba już powoli startuje, bo tutaj u nas na miasteczku, jak się idzie tu od strony, od z góry w dół się idzie. Niespodzianka. To już stoi taki ten reklamowy ten pylon i jest na nim wielka reklama właśnie tej akcji, że można wysłać swoje hasełko.
2: Szkoda, że nie widzicie, jak Kuba gestykulował podczas opisywania, co widział.
1: Dobrze, że nie widzieliście, bo właśnie uświadomiłeś, jak to wyglądało. Taki był pylon. No, także jak jednym z pierwszych haseł, jakie było pod kapslem tym barka, czy pod zakrętką, było uszy do góry, także uszy do góry, bo napisy wrócą już niedługo. A teraz Tame Impala z utworem Dracula na antenie Radio Nowinki.

0: Pora na pierwszy temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu.
1: Co znalazłeś?
0: To nie ja. To sześcioletni Henrik, który podczas szkolnej wycieczki w Norwegii znalazł miecz liczący około 1300 lat.
1: Wow, ja to tylko w RPGach takie znajdowałem.
0: Całkiem nieźle. Słuchaj, 1300 lat. Wiesz, co to oznacza? Wiesz, z jakiej epoki...
1: Ze średniowiecza.
0: ...pochodzi... Znaczy, wiesz... Kto wtedy w Norwegii trząsł, no, może nie że światem, ale sporą częścią kontynentu.
1: Wikingowie?
0: Dokładnie. Relikt pochodzi z czasów Wikingów. Miecz został przekazany do Muzeum Historii i Kultury w Oslo, gdzie eksperci uznali odkrycie za wyjątkowo cenne archeologicznie. Więc młody się nieźle przyczynił.
1: Mogę miecz? Mamy miecz w domu. Miecz w domu! Wow! Wiesz, lepszy niż normalnie.
0: Nie jesteśmy pewni, ile warte jest takie znalezisko, aczkolwiek, no, powiem wam, patrząc na zdjęcia tegoż miecza, który można znaleźć bardzo łatwo w internecie, wygląda to naprawdę ciekawie. Nie jest to jakiś duży faktycznie oręż, niemniej jednak jest to imponujące, trzeba przyznać.
1: No, takie to...
0: No słuchaj...
1: Znaczy, wizualnie imponujące nie jest, ale jak sobie uświadomisz, że ma
0: 1300
1: lat, to...
0: Nadal całkiem nieźle zachowany, jak na taki rocznik.
1: Trochę wygiął, ale... I takie trochę płaskie jak kartka papieru.
0: Słuchaj, broń odnaleziono przypadkiem. Podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. Po prostu. Przypadkiem. O, jaki fajny kamyczek. Ha, jednak nie kamyczek. Miecz 1300-letni. Niemalże... Powiedzmy, no, około 1300. No, powiedzmy, że tylko 14, wiesz. No... Całkiem nieźle. Drugie odkrycie nie będzie aż takie...
1: A masz więcej odkryć?
0: Wow. Będzie jeszcze jedno.
1: Znaczy, a myślałem, że w tym temacie.
0: Znalezisk. Nie. Będzie za dwa wejścia, bo za chwilę Kuba do was o czymś porozmawia.
1: A, że w ten sposób za dwa wejścia, że za dwa moje, dwa twoje i się zdziwiłem.
0: Jako, że ja dziś w ramach GPS-u robię Forza Horizon 6 Release Party, to zrobię coś, o czym nawet nie wiedziałem, że marzę. Słuchaj, bo zostałem powiadomiony przez organizatorów festiwalu Horizon, że przysługuje nam jeden tak zwany skill song. To oznacza, że za wszystko, co teraz zrobicie, dostaniecie podwójny mnożnik punktów, więc jedźcie, skaczcie, driftujcie lub rozwalajcie, jakby jutra miało nie być. Hataraki Takunai w Radiu Nowinki.
1: Pozdrawiam nerdów.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Hataragidaguna, yeah! Andromed!
4: Co? Dobra, wystarczy. Bo chyba jesteśmy na antenie. A.
5: Przepraszam.
4: Był realizator, nie ma realizatora. To jesteśmy sami na siebie zdani. Samochody.
5: O!
4: Chińskie.
5: Forza Horizon! Dalej.
4: Słyszałeś o tym, że będzie pierwszy chiński samochód budowany w Europie?
5: Chiński w Europie?
4: Tak.
5: To brzmi jak Volvo?
4: Nie.
5: Volvo?
4: Otóż nie. BYD.
5: A,
4: buduje się w Szegedzie na Węgrzech. Ege Szegedre. I ma być to pierwszy chiński zakład produkujący samochody elektryczne właśnie w Europie.
5: Tak. Czemu ty to tak powiedziałeś? Czemu jakiej Europie?
4: Bo Chorwacja przed chwilą śpiewała. I jakieś takie wschodnie te zaśpiewy mi zostały.
5: Okej, okay, okej.
4: Okay. No i po już ty z czym ci się kojarzy chińska fabryka?
5: Z tanią siłą roboczą.
4: Tak, i z nadużyciami wobec pracowników, o które już jest ta fabryka oskarżana, mimo że jeszcze nie powstała.
5: Ale przecież ona jest na Węgrzech. Tak?
4: No.
5: No to tam trochę inne są chyba.
4: Zmienił
5: prawa.
4: Się premier?
5: No dobra, ale no to jakby jakieś normy unijne i tak dalej. No wiesz, no jakby chodzi mi o prawa człowieka.
4: Czy China Labor Watch, nowojorska organizacja zajmująca się prawami człowieka, przygotowała analizę opartą na wywiadach z ponad 50 pracownikami migrującymi zatrudnionymi przy budowie tej fabryki. I pracownicy wskazywali na szereg potencjalnych naruszeń pracy w Unii Europejskiej. No. W tym między innymi 7-dniowy tydzień pracy, zadłużenia związane z rekrutacją, nadmierne nadgodziny oraz naruszenia przepisów wizowych wśród chińskich pracowników zatrudnianych przez podwykonawców.
5: I u was jest źle w pracy?
4: Niektórzy pracownicy też zgłaszali na przykład, że właśnie pracują 7 dni w tygodniu, ale są wyjątki, bo przez pełne cykle miesięczne tak pracują, z wyjątkiem okresów, gdy ulewne deszcze tymczasowo wstrzymały pracę budowlane.
5: No przynajmniej tyle.
4: Ta organizacja ustaliła również, że pracownicy byli zakwaterowani w wielu budynkach mieszkalnych należących do projektu BYD. 6 z nich miało być w pełni zajętych, a każdy z budynków miał pomieścić około 450 osób. Dodatkowo poza terenem budowy pracować miało około 1000 pracowników, co łącznie dawało około 4000 osób zatrudnionych przy projekcie.
5: No, całkiem pokaźna grupa ludzi.
4: Pokaźna grupa ludzi, jak na budynki, które miały pomieścić tylko 450 osób.
5: No właśnie.
4: No,
5: co, i także 10 razy więcej?
4: Także jakby ktoś chciał takiego europejskiego BYD-ka, no to zakład będzie otwarty w 2027 roku, a w planach zarządu fabryki jest zatrudnienie około kolejnych 10 tysięcy pracowników, którzy będą produkować 300 tysięcy samochodów rocznie.
5: To się nie uda. Coś tam nie pójdzie za dobrze, podejrzewam.
4: Chińczycy w Europie.
5: No.
4: No będzie to ciekawe, będzie to projekt na pewno, na który warto patrzeć, jak upada.
5: Coś czuję, że Chińczycy prędzej czy później, a nawet prędzej niż później, przekonają się, że no, ceny europejskich samochodów nie wzięły się znikąd.
4: Dokładnie tak. Że w sensie, że można nawet rubinami za nie płacić. No haha, Kaiser Chiefs Rubin, nie chciałem, ale w sumie chciałem.

0: Pora na drugi temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu. Dobrze pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, że poprzednim razem chodziło o zabytkowy miecz znaleziony gdzieś tam podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. A tym razem będzie nieco bardziej groteskowo, powiedzmy. Zapomniałem Piotrkowi swoją drogą powiedzieć, żeby przygotował włoski dżingiel, znaczy włoski podkład. Bardzo się, Piotrek, przepraszam i bardzo przepraszam jednocześnie naszych słuchaczy.
1: No może nie, mów, że znowu.
0: Ale co?
1: Że znowu powiesz to hasło.
0: Co ciekawego znów zrobili Włosi?
1: Yes!
0: Uczeń w liceum w Modenie przyszedł na lekcję historii. Nie wiem, czy to miał być jako jakiś nie artefakt, tylko rekwizyt, ale przyszedł na lekcję historii z pociskiem artyleryjskim z czasów I wojny światowej.
1: Czyli, że miał same dobre odpowiedzi.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pocisk znajdował się w jego plecaku i został pokazany kolegom podczas zajęć, więc możliwe, że faktycznie miał taki zamiar.
1: Żeby ty się pochwalić. Ty, co znalazłem, kebella.
0: Tylko nie wziął po prostu pod uwagę tego, że to może być faktyczny niewybuch, który nadal stanowi pewnego rodzaju całkiem spore zagrożenie.
1: Czyli przynieść go do szkoły, to był taki pomysł, trochę nie wypał.
0: Nauczyciel zawiadomił dyrekcję, która wezwała karabinierów i saperów. Oczywiście, reakcja jak najbardziej normalna. Nie wiadomo, skąd on to wytrzasnął w ogóle, ale szkołę częściowo odizolowano, a uczniowie nie mogli opuszczać klas. Dyrekcja uznała sytuację raczej za przejaw braku rozsądku, za to niż celowy żart i zapowiedziała działania dyscyplinarne. Więc w świetle tych przypuszczeń powiedziałbym, że faktycznie on po prostu... No może po prostu gadali o I wojnie światowej na lekcjach historii, chciał się pochwalić, chciał pokazać. Może poprawię zagrożenie w ten sposób. No,
1: wow.
0: Zagrożenie to on sprawił całej reszcie szkoły w ten sposób, tak? Ach.
1: Znaczy, powiem ci tak, no, pomysł nie był strzałem w dziesiątkę, ale na pewno wystrzałowy był.
0: Dokładnie tak. The Amazon's The Hit Part 2.

0: nie dalej jak parę miesięcy temu rozmawialiśmy na temat anime One Piece, gdzie ukryto w morzu spoiler z zakończeniem serii.
1: Mm-hmm, to było chyba a la wiadomość w butelce w takim
0: coś
1: formie,
0: takiego, jakieś, czy jakieś taką kulę wielką, jakąś taką szklaną, czy coś. Okay. Czy jakiś taki w każdym razie był ten. I nie mówię bez przypadku, bo ja też mam o skarbach, ale w temacie gamingowym. Także zaczynamy kącik dla nerdów. Znaczy ty go tam już zacząłeś przez chwilę,
1: ale go też zakończę w następnym wejściu.
0: Dokładnie.
1: Na sam koniec.
0: Otóż z okazji premiery remake'u gry Assassin's Creed 4 Black Flag, gdzie zatytułowano go z dopiskiem Resynced.
1: Chyba czyli remaster, remake, tak?
0: Remake. No. Ubisoft organizuje międzynarodowe poszukiwanie prawdziwego skarbu ukrytego gdzieś na Karaibach. Też poszukać? Szukamy?
1: Na Karaiby to może być ciężko.
0: Powoli. W skrzyni mają znaleźć się m.in. złote monety oraz kryształowa czaszka inspirowana przedmiotem z gry, a łączna wartość nagrody szacowana jest na około 500 tysięcy dolarów. Nadal ciężko?
1: Czyli patrząc na to, że no najpierw trzeba byłoby się tam przetransportować, czyli wydać pieniądze na loty i tak dalej, to można by było powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju inwestycja!
0: Inwestycja w kadry. Nie pamiętam, było w jakiejś reklamie albo w czymś, nie mam pojęcia z czego. W każdym razie, aby odnaleźć skarb, uczestnicy będą musieli rozwiązać 15 skomplikowanych zagadek związanych ze światem gry i postacią Edwarda Kenwaya. Udział w zabawie będzie płatny.
1: Aha.
0: No to... I wymaga zakupu specjalnego pakietu, którego ceny mają wynosić od około 150 do nawet 850 zł, przy czym droższe wersje zawierają m.in. fizyczne kopie zagadek i kolekcjonerskie gadżety, więc spokojnie, tam nie będzie podpowiedzi.
1: Okej, dobra.
0: Natomiast to, co pytałeś, że bilety, Karaiby, twórcy podkreślają, że większość łamigłówek będzie można rozwiązać zdalnie, bez podróżowania po świecie.
1: Okej, czyli jak już... powiedzmy, odkryje miejsce, w którym może być, a przynajmniej rozwiąże tyle łamigłówek, ile będę mógł, po to, żeby tam znaleźć jakieś tam przynajmniej zbliżone miejsce, to dopiero wtedy będzie można bukować lot.
0: Tak. Natomiast twórcy przewidują, że dojście do finału może zająć od 2 do 5 lat. Natomiast pierwsza osoba, która poprawnie ustali lokalizację skarbu, zostanie zabrana na Karaiby, gdzie będzie mogła osobiście go wykopać.
1: I tak to jest krócej niż produkcja Skull and Bones.
0: To jest wciąż krócej niż produkcja GTA 6.
1: No. Prawda?
0: No, to też będzie krótkie wejście. Delta... Teraz będzie piosenka. Teraz będzie piosenka. Która uważam, że powinna...
1: Teraz będzie jedna z piosenek.
0: Teraz będzie... Tak, dokładnie. Teraz będzie piosenka, która powinna, moim zdaniem, wygrać ten konkurs. Delta Goodrem Eclipse.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Ależ głos, no Kuba się już tutaj rozpływa i spokojnie, bo zaraz będziemy kończyć, tak jak sam jingle nam to zapowiedział, ale zanim
0: mogę
2: to zrobimy...
0: jeszcze raz?
2: Nie. Ale zanim to zrobimy, to...
0: sam spóźnij,
2: zakończymy... Puszczę. Segment gamingowy, jednocześnie kończąc audycję, bo wspomnimy sobie teraz o...
0: Game over.
2: O pewnym kontrolerze. O nowym kontrolerze Valve do platformy Steam. Czyli Steam kontrolerze.
0: Oni mieli już jakiś Steam, oni chyba mieli już jakiś Steam kontroler, czy nie?
2: Który okazuje się, że ma ukrytą funkcję. Tak zwanego easter egga.
0: Oho.
2: Po upuszczeniu... No w sensie na przykład jak ci upadnie po prostu. Odtwarza tak zwany krzyk Wilhelma, czyli... słynny efekt dźwiękowy używany w filmach, właśnie taki.
0: Przepraszam, będzie darł japę, jak upuszczę. Znaczy inaczej, przepraszam, w sensie, jeżeli pizgnę nim o podłogę, to on.
2: Dupnę.
0: To on zacznie drzeć, zacznie się drzeć i przestanie, no, w połowie.
2: No tak, wyobraź sobie, że spada właśnie kontroler na ziemię, słyszysz nagle, a potem. No właśnie. No to brzmi to super. Podejrzewam, że to jest jakaś funkcja, którą jednak trzeba włączyć. Aczkolwiek funkcje te odkryli właśnie gracze, którzy testowali pierwsze egzemplarze tegoż kontrolera.
0: To powinno być lokalizowane moim zdaniem. I jak się w Polsce upuści, to on powinien krzyczeć KUR! No. To byłoby dopiero.
2: Prawda. Tak jak ten przerobiony iRobot Roomba, który jak trafiał na ścianę, to zaczął przeklinać.
0: Aha.
3: Polska górą.
2: Ewentualnie. Tak, ale to nie no, bo Piotrek nam puścił na słuchawkach, że ewentualnie mogłoby lecieć Polska górą, ale to by nie pasowało. A, przepraszam, to poszło na ten. To była propozycja Piotrka, ale to by trochę nie miało sensu, patrząc na to, że to spada. To bardziej w przypadku Australii. To tak.
0: Australia dołem. I to wcale nie jest negatywne dla nich. Bo są do góry nogami.
2: Można znaleźć w internecie film, na którym ktoś upuszcza kontroler na miękką powierzchnię, bo wtedy to słychać najlepiej. No, siłą rzeczy, prawda? Dźwięk uderzenia jest wtedy najsłabszy. Więc krzyk Wilhelma wskrzeszony również przez Valve.
0: Czyli rozumiem, że teraz nie mogę nazwać sobie swojego kontrolera jakkolwiek, muszę na niego nazwać Wilhelm, bo jest krzyk Wilhelma, wydaje on.
2: Ja podejrzewam, że będzie można ten dźwięk podmienić i że to nie będzie jakieś skomplikowane.
0: Wow.
2: Patrząc na to, z jakim dystansem Valve podchodzi do takich rzeczy, to myślę, że będzie można to bardzo
0: kiedy
2: łatwo
0: Half-Life
2: zrobić.
0: 3? To jest dopiero dystans. Taki dystans,
2: że my się lepiej będziemy zabierać. My się będziemy zbierać, bo to wszystko na tę audycję, na dziś, na ten wieczór, na nasz GPS. Będziemy się z wami żegnać.
0: Żegnamy się. Powiedział, że w trybie...
2: Dziękujemy, że przesłuchaliście z nami Eurowizja X, Forza Horizon X, Piotrek Słowik Soundtrack.
0: Nie obiecujemy, imprezy. Że nie pojawi się to ponownie w przyszłym tygodniu.
2: Prawda? Prawda? Na Eurowizji było parę fajnych utworów i w Forza Horizon też jest... jeszcze trochę, więc sobie troszkę muzyczki posłuchamy jeszcze w przyszłym tygodniu, ale też będziemy w przyszłym tygodniu, tak jak co tydzień, rozmawiać o różnych
0: absurdach,
2: rzeczach, które nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, więc to przed nami.
0: Może tym razem to my coś sprowokujemy i będziemy mówić sami o sobie.
2: Nawet tak nie mów. Patrząc na to, że ostatnie wydarzenie na świecie prowokuje tylko jedna osoba. Dobra, będziemy spadać.
0: Wow.
2: Na koniec coś, co można usłyszeć na samym początku odpalenia w ogóle Forza Horizon 6. Lane 8 i Casablanca w utworze You na antenie Radia Nowinki.
0: Mi?
2: No i... Aha, no you. Dobranoc.
0: Jakub Green.
2: Albert Pusa, dobranoc.
0: Słowik Piotr.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Since

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Witam was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godziny 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez EWBN, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lech Janerka, MGX, Jarocin, Moja Krew, To ja, Twoja Krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego, możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze kierunkowskaz, to akurat no powiedzmy pewnego rodzaju quiz, który pozwoli wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikam przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór szanownym państwom, drogim słuchaczom i wszystkim innym, którzy zgromadzili się tak tłumnie przy naszych odtwarzaczach dźwięku, czyli waszych komputerach lub głośnikach. Radio Nowinki się z wami wita serdecznie, a po tej stronie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj czwartek, w związku z tym zapraszam do wysłuchania kolejnej odsłony inżynierskich historii. Tym razem mam zamiar przerzucić się troszeczkę do starożytności, moi drodzy, bo no cóż, jak się to czasami zdarza, czasami no człowiek doznaje pewnego głębokiego wstrząsu emocjonalnego. Tak mi się również zdarzyło.

tak wstrząs emocjonalny, to chyba dobre określenie. W jednym z ostatnich programów przygotowywałem materiał i zrobiłem dla Was program, w którym mówiłem o urządzeniu Zenity Hiry. Urządzeniu, które zostało znalezione, no powiedzmy, w początkach XX wieku, w jednym, a w zasadzie obok jednego z wraków starogreckich, starożytnych okrętów koło małej wyspy. I w zasadzie po kilku latach nikt się tym nie interesował, dopiero później zaczęto się temu przyglądać. Znaczy, chodziło głównie o to, że był to kawałek, no powiedzmy jakaś bryła, która no, była brązowa, znaczy wykonana z brązu i nie tylko. Natomiast właśnie po kilku latach kustosz Muzeum Greckiego, przyglądając się tego, zaczął dostrzegać na tym elementy konstrukcyjne, to znaczy przekładnie, koła zębate i tak dalej, no co stanowiło w tym momencie niesamowitą sprawę, no bo kto to widział, żeby w starożytności były koła zębate? W związku z tym padło pierwsza propozycja, że będzie to ni mniej, ni więcej, tylko jakiś no, nabytek, który wylądował na dnie obok wspomnianego wraku, właśnie już w okresie późniejszym, kiedy tego typu technologia nie powinna nikogo dziwić. No ale nie, moi drodzy. Zaczęto się przyglądać temu urządzeniu, no i stopniowo zaczęto dochodzić do wniosku, że po kolejnych prześwietleniach, różnych meandrach, badania, które trwały najpierw kilkanaście, kilkadziesiąt, później były robione na nowo innej strony, no w każdym razie po bez mała 80-90 latach przymiarek i rozmyśleń nad tym, w zasadzie chyba nawet po ponad 100 latach udało się zbudować replikę tego urządzenia, znaczy może nie do końca replikę w sensie jeden do jednego, ale replikę działającego urządzenia, troszeczkę wirtualnie, ale to nie zmienia faktu, że wzbudziło to duże zainteresowanie. No co więcej, w ramach tych badań stwierdzono, że ni mniej, ni więcej, ale ten układ pochodzi ze starożytności, moi drodzy, i to jeszcze z okresu powiedzmy przełomu najprawdopodobniej pierwszego wieku przed naszą erą, albo troszeczkę późniejszy. No i właśnie przygotowując materiał o tym urządzeniu, no zacząłem się natykać na kilka niezwykle interesujących wskazówek, czy pytań, czy stwierdzeń, które podsunęły mi pomysł, aby ten wątek starożytności troszeczkę posunąć dalej.

wątek starożytności, to może źle zabrzmiało, no ale od strony technicznej to parę razy odwoływałem się akurat do takich wątków. Niemniej, no chciałem podkreślić, że jakoś tak się układało, znaczy ja akurat miałem zawsze takie przeświadczenie, że ta inżynierska wiedza, technika, no to przede wszystkim Rzym, moi drodzy. Rzym, który no czerpnął troszeczkę z kultury greckiej, trochę szczerpnął z kultur innych narodów, że tak to określę, no ale przy okazji je podbijał. No i tak dochodzimy do kwestii związanej z tym wszystkim. Wychodzi na to, że jak zacząłem się temu przyglądać, to były różne zapiski i tak dalej, i w pewnym momencie rzuciło mi się w oczy tytuł. Tytuł artykułu, który brzmiał: Grecy, starożytni Grecy w V wieku naszej ery wylądowali na Księżycu. No, troszeczkę uznałem, że jest to przesada, no ale jak zacząłem się bliżej z tym zapoznawać, no wyszło na to, że nie jest to akurat takie bezsensowne.

No, jeżeli zaczniecie się dopytywać, co akurat przesądziło, że od tej bezsensowności zacząłem się, że tak powiem, odstręczać czy odsuwać, to odpowiem wprost, bo generalnie było to stwierdzenie akurat autora, który powoływał się na pewne ściśle określone wskazania. Otóż nie tak dawno w sumie, w momencie, kiedy został prześwietlony pewien tekst, na którym, w zasadzie nie, przepraszam, tekst to jest źle powiedziane, kartka, czy karta, na której była zapisana modlitwa, pochodząca z Bizancjum, ewentualnie jednego z klasztorów będących na Półwyspie Bałkańskim, okazało się, że pod tekstem tej modlitwy jest ukryty fragment zapisków dotyczących jednego z greckich matematyków. No i wyszło na to, że, czy konstruktorów, wyszło na to, że były tam tezy zbliżone, że tak powiem, do równań Leibnica, ale i nie tylko, bo paru innych można by się było doszukać. Oczywiście tu chodzi o pewne relacje, które mogą akurat budzić pewne kontrowersje. Natomiast idea oczywiście temu przyświecająca była właśnie ku temu nastawiona. A to oznacza, że autor wysunął wniosek dalej. Jeżeli od powstania równań Bernoulliego, tego typu notowań i tak dalej, mamy ni mniej, ni więcej, tylko około 500 lat do tego, żeby dolecieć na Księżyc, licząc tak w erze współczesnej, wtedy mniej więcej Amerykanie tam dotarli. Przypominam, że od 50 lat żeśmy tam nie byli. W każdym razie, licząc w ten sposób i wychodząc od momentu, że jak się okazuje, w granicach III wieku przed naszą erą nastąpił niesamowity rozwój nauk technicznych, medycznych, czy w ogóle generalnie różnego typu kulturoznawstwa, działalności edukacyjnej czy myślowej oczywiście. Może nie bójmy się tego słowa rewolucji przemysłowej, w jakimś stopniu też chyba można by tak powiedzieć. Ten tytuł akurat tutaj jest nie bez kozery. To jeżeli byśmy do tego momentu doliczyli te 500 lat, okazuje się, że faktycznie w granicach III-IV wieku naszej ery moglibyśmy się spodziewać ni mniej, ni więcej tylko lotu Greków na Księżyc.

No, lot na Księżyc to może trochę daleka perspektywa, ale przejdźmy może do rzeczy, które są tutaj najistotniejsze. No bo tak jak powiedziałem, wydawałoby się, że to właśnie Rzymianie byli akurat tymi prekursorami, którzy stworzyli ni mniej, ni więcej, tylko właśnie niesamowite rzeczy. Tam akurat się budowało, tam się tworzyło i tak dalej, ale nie. To nie chodziło o kwestii, że tak powiem, superbetonu, o którym mówiłem w jednym z programów. Nie chodziło również o pompy strażackie, które też się gdzieś tam przewijały, a które to, jak się okazuje, miały swój zmysł teoretyczny też w III wieku. I to dosyć precyzyjnie, bo w greckiej Aleksandrii, moi drodzy, nie chodzi również o kwestię konstruowania coraz bardziej doskonałych wersji uzbrojenia, no bo to w jakimś stopniu też było zaczerpnięte od Greków. Jednym słowem, moi drodzy, a przynajmniej od strony obliczeniowej, jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, o której można powiedzieć jednoznacznie. Zapomnieliśmy o wielu rzeczach, które się wtedy w Grecji zdarzyły. Dość powiedzieć jeszcze chyba o jednej kwestii, ale o tym za chwilę.

0: Come on and let me out.
1: Właśnie, ta jedna kwestia, o której należałoby powiedzieć, to jest to, że de facto ten przyrost kultury, że tak powiem, technicznej i nie tylko, ukierunkowany w III wieku przed naszą erą, wynika ono z wielu rzeczy i co więcej ugruntowany był w jakimś stopniu w kilku ośrodkach. Głównym takim ośrodkiem była oczywiście Aleksandria, miasto niesamowite, założone przez Aleksandra Wielkiego nad brzegiem Morza Śródziemnego, u ujścia Nilu. No i cóż można powiedzieć, miasto, które kojarzymy przede wszystkim z zaginionego cudu starożytności, czyli latarni morskiej Faros, ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. W podstawie tej latarni były pomieszczenia, które były wykorzystywane w sposób no nietuzinkowy, bo tam znajdowała się ni mniej, ni więcej, tylko Wielka Biblioteka Aleksandryjska. Biblioteka, która gromadziła prace największych umysłów starożytności, umysłów, które stworzyły podwaliny, no chyba, nie bójmy się tego słowa, podwaliny naszej współczesnej nauki, aczkolwiek najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że te podwaliny nie są takie oczywiste. Zresztą dlaczego tak się stało, będę na pewno wspominał w jednym z kolejnych programów, no bo ten wątek wymaga oczywiście dłuższego rozumowania i dłuższego przemyślenia tematu. Natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie ta biblioteka miała jeszcze jedną niesamowitą funkcję.

Jaka to niezwykła funkcja? W sumie to żadna niezwykła funkcja, no bo biblioteka ma służyć zbieraniu książek, ma służyć zbieraniu informacji pisanej, którą można po jakimś czasie wykorzystać. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego związku przyczynowo-skutkowego. Otóż po tym bujnym rozkwicie nauki w III wieku przed naszą erą, później nastąpił zastój, wręcz regres, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast też trzeba by wspomnieć o jednej kluczowej sprawie. Niejako w okolicach II wieku już naszej ery część z tych osiągnięć została właśnie dzięki zapiskom zachowanym w Bibliotece Aleksandryjskiej i nie tylko tamtej bibliotece odtworzona, wrócono do nich, aczkolwiek też trzeba zaznaczyć, że były to sprawy nie zawsze, że tak powiem, rozwijane, bo odtworzono niejako wiedzę, natomiast no już z rozwojem, że tak powiem, myśli związanej z tą wiedzą, no troszeczkę gorzej było. W kolejnych wiekach natomiast nastąpiło coś, co nazywamy ciemnotą średniowiecza, bo ta wiedza stopniowo była zapominana. No i w ten sposób dochodzimy do kwestii, którą chciałem chyba najbardziej podkreślić i poruszyć w tym wszystkim. Ta historia trwa w sumie nadal, no bo my z tej wiedzy oczywiście czerpaliśmy pełnymi garściami, nawet jeżeli o tym nie wiedzieliśmy. Natomiast jak to się stało, dlaczego i z czego wynikało, o tym na pewno wrócimy w następnych programach.

Tak jak mówiłem, do kwestii tych osiągnięć starożytności wrócimy jeszcze. Natomiast dzisiaj jest już ten moment, kiedy należy się przekierować, że tak powiem, w innym kierunku, czyli po prostu zakończyć dzisiejszy program. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak, a oczywiście zapraszam jutro na poranek w Nowinkach, to o godzinie 9 wieczorem, na dźwięki wątpliwej jakości inżynierskie historie. A dzisiaj mówimy już do usłyszenia i cześć.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

tańczyć, ale chętnie się uczy po szklane cterumu. Całe życie to mam, ciemne niebo nade mną, do góry dnem, do góry.

zadyma, gaz. Gdzie tu, gdzie raz? A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.